A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo? You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.